asbestu sprawiają na magnetę the frequency how much. Otto. Proszę, boj po ile się wypił.